maintenant. I cuclite meli i arlecchin. Arlecchino vece, der venoccio vece, malti a teater na starie buo. Smeše se mnogo, publika ta večer, na izdjalana ta kukla.